0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.

0: Maxa.
1: Chcę z tobą zjeść sushi w Japonii, patrzeć na te japońskie furki.

0: Lato na maksa.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: No sorry papi, ale środa się zrobiła, rano się zrobiło i trzeba otwierać oczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, buongiorno.
2: I ekipa, mamy dla was od rana różne ciekawostki fajne, przeglądamy internety i słuchajcie, w Poznaniu, w poznańskich parkach pojawiły się nowe, specjalne ławki, które również są wyposażone w funkcję przewijak.
1: Wow,
2: czyli jest taka dodatkowa dostawka. No jak tam potrzebujesz, no to na takim przewijaku możesz przewinąć brzdońca albo...
1: No ale tam przy okazji w parku też się parę osób na pewno przewinie, na przykład... Kierowniku, daj 2 złote dla bąbelka. Baba Google.

0: Tę energię dam wam nie kto inny jak Oskar Cym, słuchacie RMF Max, a z nami jest, wyobraźcie sobie, Adam Małysz.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Panie Adamie, codziennie zastanawiamy się razem ze wszystkimi Polakami, co Polacy rodacy jedzą jadąc do pracy. Do pana jest bardzo ważne pytanie. Co pan je na śniadanie?
1: O kurczę, bardzo różnie.
3: To proszę wybrać jedną rzecz.
1: Teraz nie funkcjonuje.
2: Ale... O nie!
3: Nie?
2: Obstawialiśmy właśnie bułkę z bananem.
1: Tak, nie, no to podczas skoków to bardziej przez dzień było. Ale nie, ja myślę, że ja po zakończeniu jakby kariery takiej sportowej, no to już w zasadzie wszystko jem, ale głównie to jest, chyba są jajka.
2: A jajka w której formie? Bo opcji na jajko jest 1000.
1: Właśnie staram się zawsze coś innego, czy jajecznica jakaś, czy na miękko.
0: Sztos, a to jest bardzo fajne, że mamy ten ważny update. Co następuje po bułce z bananem? To jest bardzo cenna informacja.

0: Give it to me, give it to me, give it to me.
1: Timbaland tak szybko mówi, że aż nie wiem, jak ta środa minie, bo to jest kawałek Give it to me na dobry początek. Wstawaj, nie udawaj, jest jeszcze przed godziną 6 i szybko zaczynamy mówić.
2: Słuchajcie, wydajcie mordeczki, szybko znaleźć, wyślijcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie, bo jest środa, tydzień się rozpędza i wam się też teraz spieszy rano. Nagrajcie nam coś szybko. Szybko.
3: Nagrajcie nam to najszybciej, jak tylko potraficie, tak? I wyślijcie nam na Messengera albo na Instagrama.
2: A my wyślemy gadżety za to w prezencie. Bardzo najlepszy.
1: Tak. Możesz też szybko nagrać głosówkę na naszego Instagrama. Wchodzisz po prostu w wiadomości RMF Max na taki profil, albo wchodzisz na Facebooka i wszystko możesz nam szybko nagrać.
3: No mówisz najszybciej, jak potrafisz, i robisz to teraz.

0: poranku najlepiej zagrać Davida Guetta. Uwielbiam go. Run, run, river, 5 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Miłość Filipa do Davida jest już legendarna. Tak. Wszyscy znamy tę historię.
0: Ale szybki numer to był. Podobnie jak wam bardzo szybko mija środa, nagrywacie nam głosówki na Messengera RMF Max. Wysyłacie nam DM-y na Instagramie. Nagrywacie, jak bardzo szybko potraficie mówić. I bardzo proszę, mamy Roberta i Krzycha.
4: Dzień dobry, mnie to dnia chciałem życzyć. I tak szybko, szybko mogę poimitować tak markę motocyklu. Honda.
0: No, hamuj się tak. Honda szybsza niż wygląda.
5: Przepraszam bardzo, ale co ja mam mówić, ale nie usłyszałam, co ja mam mówić, ale nie wiem, o co chodzi, ale wiem, o co chodzi, ale nie wiem jednak, o co chodzi, ale wiem, ale nie wiem, ale o kolkę, ale... Zabrakło mi słów.
6: Ważne info, słuchajcie, wiemy, że poranek pędzi, ale luz, damy radę, po to jesteśmy razem.
0: No hello!
1: Poranka w RMF Max.
0: Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
3: Asia Meus
0: i Mateusz Marek. Buongiorno.

0: Ło, to nie jest wcale zastrzyk kofeiny, tylko to jest całe wiadro kofeiny i to muzycznej. Armin Van Buuren, Sasha Everlasting, 14 minut po godzinie 6. Asia się nie śmieje, Asia opowiada o tym, co słychać pod Grunwaldem.
1: Myślałam o tym wiadrze, że wcale nie musicie z tego wiadra pić powoli, przeciwnie, trzeba z niego dużymi łyżkami i łykami.
0: Chochlą.
1: A pod Grunwaldem nowe odkrycie, to ciekawe.
0: Chodzi o jajecznicę, przepraszam, musiałem to powiedzieć.
1: Pod Grunwaldem archeolodzy wykopali bardzo stare monety sprzed ponad 600 lat i w ogóle wiem, że to jest gigantycznie ważne odkrycie.
0: Dlaczego w sumie? Przecież one teraz już nic nie znaczą, zaś się nic nie kupi, nie? W ogóle nie.
2: Poza tym to pokazuje, że pieniądze to trzeba po prostu wydawać na bieżąco, bo tak jak walczysz, to nic nie zaoszczędzisz.
3: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
4: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak idzie sobie.
1: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: jak długi dzień pełen słońca,
1: jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.

0: ogień od samego rana w głośnikach, to Fire i Alan Walker, 6:27.
1: Asia i Mateusz. No i kochani, przeglądamy internet, żeby najlepsze ciekawostki dla was wysznupać od samego rana. No i nowości w przedszkolu. Zmiany. Dzieciaki mają nowe wyzwania. Otóż okazuje się, że wchodzi nowa podstawa programowa, ograniczenie ekranów, ale też dzieciaczki będą musiały mieć przynajmniej taki czas raz w tygodniu, że będą same sobie musiały zrobić różne zabawki.
0: Oh, zabawki, wow. Fajne.
1: Kreatywnie, nowe zabawki z nowych rzeczy.
2: No. Kartony, jakieś korki, takie rzeczy. No z butelek to raczej nic nie zrobią, bo butelki kaucyjne.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ale dobrze, że kasztany nie są kaucyjne, to przynajmniej ludzika można zrobić.
2: Jeszcze.
0: Pobaw się ludzikiem z kuzynem.

0: Moving to the Sun w RMF Max, 25 minut przed 7. Tego Sun to by nam się trochę dzisiaj przydało w Polsce, bo na razie to tak jesieniarska trochę ta.
1: 6:35 to jeszcze nie jest pora, żeby wstało. Ono jeszcze sobie
0: smacznie
1: krapie.
0: Masz rację, śpi słoneczko, śpi.
1: Ale zaraz będzie w górze. Za to w Moskwie wylądował samolot i to jest taki mega lot owiany tajemnicą. Samolot amerykański, czy to coś tajnego, czy to jest coś tajne przez poufne. No dużo osób o tym pisze i dużo teraz się o tym mówi w internecie.
2: No ale czekaj, skoro to jest mega tajny lot, o którym wszyscy mówią i każdy wie, no to chyba się nic nie stało, nie? To spokojnie.
3: Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
8: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
7: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
8: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
6: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
11: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
12: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Brico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Trąbka, która niejednego postawiła na nogi. To Faruko i Pepas i 6:49. Wstajemy wszyscy.
1: Asia i Mateusz.
0: Temat trąby zostawiamy, od razu mówię. Z trąbą już koniec.
2: Kropka, dobrze. Tak, okay, no. Dobrze. 84 tysiące złotych dotacji, wyobraźcie sobie, z urzędu w Olsztynie dostał pan astrolog. I za tą kasę, za te 84 tysiące, będzie się uczył angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
0: A to ciekawe, czemu w ogóle to przewidział. Nie? To jest dobre pytanie.
2: Będzie się uczył po to, żeby czytać książki o astrologii, oczywiście w oryginale, prawda?
3: Mm-hmm, no tak. No. Taka kluczowa, strategiczna umiejętność, astrolog. To co, on nie może z gwiazd czytać, czy to jest za darmo?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: A słuchajcie, no może przy okazji odkryję jakiś nowy znak zodiaku, na przykład, nie wiem, łoś, jeleń.
0: Bóbr, nie wiem, jeżozwierz.
2: Bober.

0: Ghost Town to Adam Lambert. Jest 5 minut do godziny 7 i za chwilę ważne informacje.
1: We fleszu ostrzeżenia meteorologiczne. Gęsta mgła dzisiaj może pojawić się głównie na wschodzie i na północy. Uważajcie na drogach.
2: Reklama. Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. I po reklamie.

0: Na imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Jest punktualnie 7 w RMF Max. Czas na garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, zapraszam. I na otwarcie wiadomości dla kierowców. Gęsta mgła może dziś spowalniać jazdę. Alerty obowiązują na północy, północnym wschodzie oraz w centrum kraju. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia aktywne będą do 9, zatem ostrożnie, bez nerwów i do celu. A dziś w Polsce przynajmniej pod względem temperatury jest spokojnie, ale upał wróci, choć według najnowszych modeli synoptycznych raczej na krótko. W piątek na południu i lokalnie w centrum będzie gorąco, do 31 stopni, a od soboty już solidny spadek. Za to upały powodują ogromne zniszczenia poza granicami naszego kraju. Grecja wciąż mierzy się z pożarami. 140 strażaków w tej chwili prowadzi akcję gaśniczą w pobliżu Aten, a także na północy kraju. Trudna sytuacja panuje w rejonie miasta Veria, około 70 km na zachód od Salonik. Są też ostrzeżenia przed możliwymi pożarami, między innymi na wyspach Korfu i Zakynthos. W tej chwili płonie także Parque Collserola pod Barceloną. Tuż przed północą służby ewakuowały 35 osób z pobliskich budynków. Ogień strawił już ponad 8 hektarów lasu. Z żywiołem walczy blisko 300 strażaków. Akcję utrudnia silny wiatr, który zmienia kierunek rozprzestrzeniania się ognia. Jest przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto, zapewnia prokurator generalny, który odmawia jednocześnie podania szczegółowych informacji w tej sprawie. Waldemar Żurek poinformował o politycznej części śledztwa prowadzonej

0: 20 stopni w Trójmieście, zobaczymy 23 pokażą termometry w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie i w Katowicach i do 24 stopni zobaczymy w Zielonej Górze. Natomiast jeśli chodzi o słońce, ono powinno dominować w wielu miejscach kraju poza południowym wschodem, bo tam rzeczywiście momentami ma się trochę chmurzyć.
1: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
2: Już są 3 minuty po godzinie 8, czas do piątku szybko zleci, a w piątek ma być ciepło, no, potem wszystkich świętych, Nowy Rok i tak dalej. Filip Kliber.
3: Byle do wiosny, Asia Mełz.
4: Mateusz Marek, za was trzymamy kciuki, dajecie ranę w ten poranek.
2: Temper City, Self Aware, specjalnie dla was.

0: 9 po 8. To jest w RMF Max.
1: Asia i Mateusz. Kolarze jadą sobie na rowerach przez Hiszpanię. Znaczy, jak to kolarze, prawda?
2: No zdarza się kolarzom jechać na rowerze, mi no też się
1: właśnie,
2: zdarza.
1: No właśnie, więc kolarzem. Oni teraz jadą w Vuelta Espanię, sobie tam kręcą. I ostatnio złapała ich na końcu jednego odcinka straszna burza. Ale to taka burza, że lało, sypało gradem, nie dało się jechać, więc się wszyscy schowali do jednego hotelu. I w tym hotelu przesiedzieli tą burzę, a potem jak już się udali na spoczynek, to wystawili w internecie najwyższe oceny i pięknie podziękowali hotelowi za tak wspaniałe przyjęcie.
2: No super, no jak te najwyższe oceny wystawili, to pewnie chodzi też o to, że im, nie wiem, łańcuchy nasmarowali.
3: Tak.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Łańcuchy górskie pewnie. Tak, chodzi o to, tak.
1: Na pewno.
2: O, właśnie o to chodziło. Gips, kukon, Jonatan, ty masz najlepsze hity to u nas w RMF Max. 10 po 8.

0: Międzynarodowe hity na antenie RMF Max to H i jego Ring My Bell, numer, który na pewno z wami jeszcze zostanie bardzo długo po wakacjach na 17 minut po godzinie 8.
1: Międzynarodowe hity, bo dzisiaj jest międzynarodowe święto. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa w kalendarzu.
2: I dlatego mamy zabawę dla wszystkich psiarzy, ale ogólnie dla wszystkich, bo to będzie niezły ubaw.
1: Dlatego zaszczekaj albo zrób tak, jak robi twój pies, jak się tak strasznie cieszy, kiedy wracasz po całym dniu pracy do domu.
0: Niech cała Polska usłyszy, jakiego masz super psa, a my tutaj zrobimy taki klaser najlepszych dźwięków, nie? Taką naszą radiową rolkę.
2: Także słuchaj, głosóweczka, wiadomość na Facebooku albo Instagramie RMF Max. Psiarze, odezwijcie się! Zwłaszcza jeśli miałby to być wasz pierwszy raz.
1: Mamy dla was super fajne nagrody.
0: Dla ciebie i psa. No bo co, no może być leżak dla psa, nie?
2: No może zeżyć, no.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: Reklama.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
13: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
15: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
16: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Marian, o czym myślisz?
19: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
18: O mega okazjach w Media Expert.
19: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

0: Na podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: No chyba was nie zaskoczę, jak powiem, że bardzo, bardzo lubię ten numer.
1: No nie słychać,
0: bardzo.
1: Wiesz?
0: O, nie? Szkoda. To muszę głośniej śpiewać następnym razem. Poprawię się, obiecuję.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Asia i Mateusz.
4: Mój psiak po tygodniu rozłąki zawsze się cieszy na mnie w taki sposób.
1: Ja nie wiem, czy to jest radość, czy to jest smutek, ale na pewno bardzo fajnie brzmi.
0: Pytaliśmy was o to, jak cieszą się wasze psy, kiedy wracacie do domu z pracy albo z jakiegoś wyjazdu, bo dzisiaj jest... mamy tak. Dzień psa.
5: To taki jest ewidentnie rasa Brytyjczyk jakiś chyba.
6: Takim akcentem, tak jak brytyjski, tak hał, hał, hał.
5: To jest chyba York. Ale słychać przynajmniej, że to są true story. Słuchacze RMF Max są najlepsi i mają najlepsze psiaki.
1: Ale Dominiki pies to jeszcze jest nic przy psie Marleny, który ma ksywę Lord Voldemort.
5: On wychodzi z wody, jak przyjdzie do domu.
1: Marlena, wy mu nos zabraliście, czy co?
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: Ekipa, jesteście najlepsi. Tak się cieszymy na wasz widok, jak was słyszymy.
1: Ten pies ewidentnie unika ludzi, którzy mają pioruny na czole.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, 8:38. U nas nikt nie jest smutny, tak jak dziewczyny w tym numerze. U nas każdy uśmiechnięty w RMF Max.
1: I to bardzo szeroko, dlatego szybko teraz lecimy na północ kraju, nad morze, bo jest taka gmina, w której jest więcej mieszkań niż mieszkańców.
0: Ludzie,
1: w Ciwnowie nad morzem jest tak 3,5 tysiąca mieszkańców, a prawie 5 tysięcy mieszkań.
2: No i to jest problem, się okazuje. Wcale to niczemu nie sprzyja. Podobne problemy mają inne turystyczne miejscowości zagraniczne. Majorka, Barcelona.
0: O, to już nie jest w ogóle, to nie jest już w ogóle patodeweloperka, tylko to jest patoludzierka.
2: Zresztą nazwa zobowiązuje, Dziwnów.
0: Ale dziwnie.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
15: I po reklamie.

0: 8.49 w RMF Max, Pitbull w głośnikach i najlepsza okazja tego poranka.
1: I to jest proste pytanie. Chcesz wygrać 15 tysięcy złotych?
2: Jeżeli chcesz, to daj sobie szansę, bo to jest najlepszy moment, żeby spróbować.
1: Odpalamy teraz rundę bonusową i pomnożymy twoje zgłoszenie razy 500, czyli zgłaszasz się raz, a jakbyś się zgłosił 500 razy.
0: I możesz wygrać 15 tysięcy złotych, więc wyślij teraz SMS-a pod 7327 za 3,69 albo wejdź na stronę rmfmax.pl.
2: No i co można zrobić, jak ci tak nagle wpadnie takie luźne ekstra 15 koła?
0: Wszystko można zrobić. Pojechać sobie na jakiś All Inclusive we wrześniu, jeżeli akurat ci zostało urlopu, bo w wakacje nigdzie nie byłeś akurat.
1: Albo dwa iPhone sobie kupić, albo 15 innych.
2: Można sobie nadpłacić trochę kredyt, albo wymienić sprzęgło w samochodzie. No,
0: kasa
2: tam chcecie,
0: Palma, SMS pod 7327 albo nasza strona rmfmax.pl.
1: 15 tysięcy złotych.

0: 5 minut do 9. Clean Bandit, Zara Larsson i kawałek Symphony.
1: A o 9 będzie u nas jak zawsze o pełnej nowy flash i najświeższa prognoza pogody.
2: Czekamy.
3: Reklama.
4: Gotowa na powrót do szkoły?
3: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
4: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
5: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Ptasie mleczko Ewedel 340 gramów, różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa! Minęła dziewiąta, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. We wrześniu do Sejmu trafi projekt ustawy z propozycjami zmian dotyczących emerytur stażowych. Chodzi m.in. o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
2: W pierwotnym pomyśle kobieta mogłaby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyzna po 40. Jak powiedział mi rzecznik lewicy Łukasz Michnik, to iloletni staż dla wszystkich, bez względu na płeć, pojawi się w ustawie, zostanie rozstrzygnięte podczas najbliższego wyjazdowego klubu lewicy zaplanowanego na 4 września. Niewykluczone, że ustawa trafi do Sejmu na drugim wrześniowym posiedzeniu.
1: Tyle Kacper Wróblewski.
0: To jest RMF Max.
1: Ma być zdrowiej, pożywniej, bez nadmiernych ilości cukru czy smażonych potraw. 1 września w życie wejdą nowe przepisy dotyczące posiłków przygotowywanych i serwowanych w szkołach.
3: Nowością całkowitą jest to, że jedna potrawa w ramach obiadu ma być przygotowywana na bazie roślin strączkowych raz w tygodniu, co najmniej raz w tygodniu i bez dodatku produktów odzwierzęcych.
1: Powiedziała RMF Max Agnieszka Naglacka z zachodniopomorskiego sanepidu. Lato to idealny czas na wędrówki po beskidzkich i bieszczadzkich szlakach, jednak nawet pozornie łatwa wyprawa wymaga odpowiedniego przygotowania. Przed wyjściem warto sprawdzić prognozę pogody, zaplanować trasę oraz zabrać przydatne rzeczy.
4: Najważniejsze jest mieć telefon naładowany, powerbank i aplikacja ratunek.
1: Mówiła Karolina Kiwior, ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR. Koniec sierpnia to początek sezonu grzybobrania, również w regionie konińskim. Zasada jest prosta. Zbieramy wyłącznie te grzyby, co do których mamy całkowitą pewność, że są jadalne.
5: Oceniamy wszystko. Oceniamy kapelusz, oceniamy trzon, oceniamy właśnie to, co się znajduje w ściółce. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, odrzucamy grzyb i tutaj dajmy sobie spokój. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.
1: Radziła Katarzyna Bąkowska z konińskiego sanepidu.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Dzisiaj niemal w całej Polsce nacieszymy się promieniami słońca. No i co prawda nad naszymi głowami krążą też chmury, ale nie będą dominować na niebie. Wyjątkiem jest południe kraju, gdzie w ciągu dnia ma przelotnie popadać. Upału się nie spodziewamy, ale będzie ciepło. Słupki rtęci w Rzeszowie podskoczą do 24 kreski. W Zielonej Górze czy w Warszawie w maksie spodziewamy się 23 na plusie, a najchłodniej dziś w Trójmieście 19 stopni Celsjusza.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa!

0: Everything's fine. I od razu wszystko dobrze. Alok z Jennifer Lopez w
1: Ale
0: RMF
1: jeszcze
0: Max.
1: Szybka przypominajka. 15 tysięcy złotych jest cały czas do wzięcia w RMF Max.
0: I to chyba finał już za nawet mniej więcej 4 godzinki, także bardzo niedługo. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych to może nie jest kaska, która, wiecie, odmienia życie, nie?
1: Ale za takie 15 tysięcy złotych to te wakacje marzeń to już wcale nie są tak odległe.
0: No i okazuje się, że może nie trzeba zbierać całe 2 lata na ten odkładany remont kuchni.
1: Albo ta wizyta u stomatologa pod koniec tygodnia, to już tak nie przeraża aż bardzo.
0: I można ze znieczuleniem nawet, na bogato.
1: Ze zdjęciem, tak jest.
0: Przybliżcie się do swoich marzeń.
1: W szczególności, że teraz, jeżeli wyślecie już nawet jednego SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, to my je pomnożymy 550 razy.
0: Bo właśnie w tym momencie, o, teraz dokładnie wciskam start i teraz wystartowała runda bonusowa. 550 razy mnożymy każdego SMS-a z hasłem Max wysłanego pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, też 550 razy w naszym systemie mnożymy.
1: To większa... 550 razy większa szansa na taką kasę, na 15 tysięcy złotych.
0: Albo różne inne fajne wakacyjne fanty. Dajcie znać, że chcecie sięgnąć po te pieniądze. Wyciągnijcie rękę rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Runda bonusowa tylko 7 minut.
2: Reklama.
3: Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
4: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
11: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
17: Pora na wakacje.
16: Pora na hybrydę z rabatem.
18: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Słuchaj, Marian.
12: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Górażdże 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.
13: Bez granic!

0: Dopóki się nie znudzisz te wakacje, never, never. Miu i Zalia na Antonie RMF Max.
1: A my wracamy do waszych tutaj podpowiedzi, gdzie byliście na wakacjach, nie mówiąc, jaka to dokładnie miejscówka była. Tutaj ktoś nam napisał, byłem w ciepłym miejscu, gdzie jest bazarek ze wszystkimi markami świata, a jednocześnie w Królestwie Kebaba. Niech zgadnę, czy to będzie Turcja. W ogóle Turcja to jest niesamowita, bo ludzie wylatują tam na wakacje w dresach,
0: no,
1: a wracają, wiesz, w najlepszych markach. Gucci, Balenciaga, tego.
0: Ale słuchaj, ale jak wracają ze Stambułu, nie?
1: No, no.
0: To tak jakieś opatrunki mają na głowie, to chyba się skaleczyli,
1: przewracają,
0: nie?
1: Co nam tutaj podesłał
0: Marcin?
2: A ja byłem na wakacjach w miejscu, gdzie padało tylko dwa razy. Raz padało 3 dni, raz padało 7 dni.
1: No to opcje są dwie. Albo Tajlandia, albo Mielno.
0: Do Marcina lecą gadżety jeszcze wakacyjne RMF Max na każdą pogodę, którą się przydadzą.
1: I bardzo wakacyjnie Jason Derulo z nami i DJ Goya. Michiko.

0: wszyscy razem na koniec. Take me back w RMF Max.
1: No, patrząc na ten sierpniopad za oknem, to niektórzy mają takie take me back do tego lipca, do tych upałów.
0: Nie tak się umawialiśmy, dokładnie, a za 7 wypłat mamy już wiosnę.
1: A za chwilę prognozę pogody w RMF Max.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
6: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
9: Jak najlepsze wspomnienia.

0: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa! W większości kraju jest pogodnie i must have to ciemne okulary, ale są rejony, gdzie przyda się też parasol lub przeciwdeszczowa kurtka. Mowa o Śląsku, Małopolsce i Podkarpaciu. W Trójmieście w Maxie spodziewamy się 19 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej będzie w Rzeszowie. Słupki rtęci podskoczą do 24 kreski. Nasze samopoczucie powinno być dobre, bo ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny. Tak więc popołudniowa kawa raczej jest dziś zbędna.
2: RMF Max.
0: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Danny Trace, If Only You. Słuchacie RMF Maxa, 12 się zbliża i...
1: Widziałeś, jak mi śpiewał tak za tą szybą naszą radiową? Aż to poczułam. Irek Jakubek już za chwilę przywita się z wami po 12 w programie Lato i Wszystko Gra. A my za dzisiaj dziękujemy.
0: Karina Nicińska,
1: Dawid Miązek
0: i zapach perfum Irka, który nawet za szyby do końca się z wami
1: Słyszymy się jutro po 9. Buziaki.
0: Trzymajcie się, pa,
1: pa. Dzięki.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. ₩49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2+2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Links.

komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: I po reklamie.
3: Jak długi dzień pełen słońca.
4: Jak impreza na plaży.
5: Jak noc w namiocie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Lato na maksa.
8: Lato na maksa!
9: ...24 stopnie Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry w Rzeszowie i tam dziś będzie najcieplej. Ciut chłodniej we Wrocławiu czy w Ciechanowie, 22 na plusie, a 20 kreski nie przekroczą słupki rtęci w Trójmieście. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją. Nad całą Polską krąży trochę chmur, ale jest pogodnie, a przelotnych opadów deszczu spodziewamy się na południu kraju.
10: Kolejny dowód na to, że kończą się wakacje. Kolejny dowód na to, że kończą się urlopy. Nie ma gdzie zaparkować pod pracą, jak się przyjeżdża nawet na 12. Mirek Jakubek, dzień dobry.

0: wakacjach też nam się będą podobali. I to bardzo. Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. Tak wam gramy w czasie lata na maksa. W czasie popołudnia w RMF Max, kiedy to dzisiaj jest troszkę więcej czochranka, trochę więcej głaskanka, a może i nawet drapanko za uchem będzie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa. Wywęszyć można świetną okazję na duże pieniądze, 15 tysięcy złotych, które wygrać trochę łatwiej. Zapraszam na www.rmfmax.pl.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Kup bilet na Santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

Najbardziej kolorowe roleczki na naszych Instagramach, Facebookach i TikTokach są właśnie z jej udziałem. To była Livka i Fukaje w RMF Max. I wspaniały dowód na to, że ludzie to jednak w tym kraju naszym pięknym nad Wisłą to potrafią być dla siebie mili. Zepsuły się wszystkie toalety w pociągu. Tak, ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia niedaleka trasa jechał pociąg, ale konduktorzy postanowili pomóc pasażerom i zatrzymywali się trochę dłużej na stacjach, żeby każdy spokojnie mógł w sprawie jedyneczki i dwójeczki to trzeba załatwić. No i właśnie dlatego na wagonach są konieczne te napisy 1 i 2, żeby było wiadomo, co się komu chce, jak się zepsują toalety.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
9: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
10: i Klemens prawy.
9: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
11: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
9: Codziennie.
11: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
8: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie. Jak rozgrzana łąka.
13: Jak ognisko na działce.
0: Jak wypad na wodę.
14: Tak brzmi lato na maksa.
15: Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
16: +24 stopnie Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry w Rzeszowie i tam dziś będzie najcieplej. Ciut chłodniej we Wrocławiu czy w Ciechanowie. 22 na plusie, a 20 kreski nie przekroczą słupki rtęci w Trójmieście. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biomet jest korzystny, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją. Nad całą Polską krąży trochę chmur, ale jest pogodnie, a przelotnych opadów deszczu spodziewamy się na południu kraju.

Łojojo, ja tylko pozytywne przyjmujemy, bardzo proszę, bez łojojojowania na nie, łojojowanie na tak, tak jak u Jamala w RMF Max. I dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa. Co pies robi lepiej niż człowiek? No proszę bardzo, co pies robi lepiej niż my? Piszcie SMS-owo 3001, piszcie na Messengerze, nagrywajcie swoje głosóweczki, mam fajne nagrody. To, że węch pies ma lepszy, tak, że słuch też, co? Nie pytajcie co, tylko słuch po prostu ma lepszy. I uwaga, eksperci mówią, że pies trochę lepiej żyje chwilą. Nie analizuje tego, co się już wydarzyło, ani nie martwi tym, co ma się zdarzyć jutro. Pełna micha na teraz. Dla ludzi również.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Na leżąco.
16: Na słodko.
15: Na długie wieczory.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
19: Chmur nad Polską będzie coraz mniej, ale jeszcze przez jakiś czas na południu gdzieniegdzie może spaść deszcz. Weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe wyjście. W większości kraju cieszymy się słońcem. Jest ciepło. Termometry w Rzeszowie dobiły do 24 na plusie. Trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu, 23 stopnie, a najzimniej dziś w Trójmieście, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 19 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to środowe popołudnie powinno być bardzo dobre.
20: Wakacyjna playlista RMF Max dzisiaj jest jeszcze bardziej wyjątkowa, bo dzisiaj jest Dzień Psa i w Dzień Psa jest tyle radości z tej muzyki, jakby ktoś nam cały czas rzucał patyk, my go przynosimy i znowu nam rzucał i patyk, i teraz smaczek.

0: Robin Schulz i jego Better Times. Tak wam gramy w RMF Max. Czas najwyższy, żeby lato 2026 naprawdę czymś solidnym nas zaskoczyło. I nie tylko pogodą w lipcu nad polskim morzem, że podobno bywało gorzej. Nie, nie, 15 tysięcy złotych. To jest zaskoczenie na miarę lata na maksa. Łatwiej wygrać wielką kasę już dziś po południu. 15 tysięcy złotych dla tych, którzy wysyłają zgłoszenia. O treści Max na 7327. Jedno zgłoszenie, 600 szans. 600 razy łatwiej wejść do finału. Wygraj 15 tysięcy. Wyślij Max na 7327.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów kuponowych.

0: na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
3: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
10: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
12: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.
13: No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
12: Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Jak długi dzień pełen słońca.
19: Jak wypad nad wodę.
20: Jak ognisko na działce.
21: Tak brzmi lato na maksa.
22: Lato na maksa.

Azizam, czyli jeszcze więcej Habibi w letnim programie RMF Max. Jest lato na maksa, jest coś więcej niż playlista All Inclusive. Podobają wam się ceny paliw na stacjach benzynowych? No pewnie, że mogłoby być trochę taniej, a będzie trochę drożej już od wtorku. I dokładnie z poniedziałku na wtorek wszystko pyk o złotówkę więcej. Także jak będziecie w nocy tankować, to fajnie, jakby przed wami nikt nie miał ochoty na 4 hot dogi z sosem, w sprawie którego musicie wrócić do samochodu, żeby zapytać resztę pasażerów.

0: sombr na jeszcze lepsze muzyczne popołudnie i stała się rzecz niebywała. Wszyscy jesteśmy sombrami. My body isn't ready. Tak, też nie byliśmy gotowi na ochłodzenie, ale idzie ciepełko. Dużo ciepełka i o tym prognoza pogody już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert daje.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
19: I po reklamie.
20: Całą paczką.
21: Na luzie.

0: Chmur nad Polską będzie coraz mniej, ale jeszcze przez jakiś czas na południu gdzieniegdzie może spaść deszcz. Weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe wyjście. W większości kraju cieszymy się słońcem. Jest ciepło. Termometry w Rzeszowie dobiły do 24 na plusie. Trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu, 23 stopnie, a najzimniej dziś w Trójmieście, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 19 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to środowe popołudnie powinno być bardzo dobre.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

Ale Farben, ale dobrze, jest RMF Max i jest też nowy sposób na odchudzanie. I zupełnie nie wiem, dlaczego mój internet mi to podpowiedział. Nowy sposób na odchudzanie to jest zielona kawa. Taka jak czarna, tylko mniej palona, no i wtedy robi się właśnie zielona. Podobno działa, no i podobno dlatego, że po tej zielonej, w przeciwieństwie do normalnej, ma się mniejszą ochotę na serniczek.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Na słodko.
21: Nad wodę.
22: Na spotkanie.
23: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
24: RMF Max. Lato na maksa.
25: Lato na maksa!
26: 19 na plusie. To wartość, jaką pokazują teraz termometry w Trójmieście i tam jest najchłodniej. Słupki rtęci w centralnych i zachodnich województwach oscylują w okolicy 22-23 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie, 24 stopnie Celsjusza. Prawie wszędzie cieszymy się ładną pogodą, ale na południu w wielu rejonach na niebie wciąż rządzą chmury, no i gdzieniegdzie może jeszcze przelotnie popadać. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.
27: W imieniu karty, która chciałaby sobie już piknąć przy drzwiach wyjściowych, przypominam, dla pierwszej zmiany jest już po 14.
28: Poczuj dobry beat.
27: Karta pika kawę, łyka, Irek Jakubek się wita.

0: To Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine, ale umówmy się, jeżeli wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze, to zawsze możemy trochę podnieść poprzeczkę i może być po prostu mega, może być bardzo dobrze, bo możemy kogoś z was, z czteroosobową ekipą, tak na dobrą sprawę, wysłać w wyjątkowe miejsce, do rodzinnego parku rozrywki w Zatorze.
1: Jedno proste zadanie do wykonania, żeby sobie taką nagrodę zapewnić, albo przynajmniej szansę na tą nagrodę, trzeba w tym momencie pomyśleć stop. I napisać nam na Messenger RMF Max, o czym w momencie, kiedy padło stop, tak naprawdę myśleliście.
0: Wiesz co, ty jesteś niesprawiedliwy i nieuczciwy tak na dobrą sprawę, bo zasady wcale nie są takie proste. Mm-hmm. Bo wiesz, żeby się tak wewnętrzyć z czegoś, co przyciągnie naszą uwagę i zapewni wam 4 bilety do parku rozrywki w Zatorze, to nie są łatwe rzeczy, kochani.
1: Piszecie na Messenger RMF Max, kreatywny, ciekawy sposób, opisujecie myśl, która tak naprawdę wam towarzyszyła, kiedy padło stop, i osoba, która to zrobi najlepiej, ma szansę zgarnąć 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze. Max.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.
1: Lato

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Uwaga, cytat. Dajcie spokój, taką mam jazdę z małym. To cytat z Nikodema. Witam Nikodema na antenie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
3: Nikodem, opowiadaj, o czym pomyślałeś, kiedy powiedzieliśmy stop, bo to jest dobra historia, wszyscy to muszą usłyszeć.
2: Uspokajałem syna Łukaszka, który zjadł śliwkę robaczywą, no i koledzy, mam takich fajnych kolegów, że nastraszyli go na zabój, że będzie miał tego robaka już na zawsze.
3: No bo
1: tak będzie.
3: Przestań, nie mów takich rzeczy. To tak jakbyś powiedział, że jak zjesz arbuzę, to
2: mama odebrała, może w radiu słuchać, więc synku, nie będziesz miał tego robaka.
3: Już zadbamy o to, żebyś nie miał, naprawdę.
1: Dobra, nie będę się już zgrywał. Nie masz żadnego robaka, oczywiście, że tak. Natomiast jedna sprawa teraz jest ważna, bo jak już będziecie na Hyperionie, to usta niech trzyma zamknięte, bo może mu rzeczywiście jakiś robak tam wpaść.
2: Albo ten już nie zna wypaść.
1: Jeszcze raz?
3: Albo ten drugi wypadnie.
2: A może ten nie żywy wypadnie.
1: No chyba, że tak.
3: Za to trzymamy kciuki chyba.
1: Jakby tego wam życzymy.
3: To lepiej w tę stronę.
1: Bo cztery wejściówki do Energylandii stają się w tym momencie wasze.
2: Fajnie, dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo, dorzucimy śliwkę przy wysyłce. Nikodem, gratulujemy.
2: Dzięki. RMF Max. RMF
0: Max. Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: bez końca. Oskar Cyms mógłby nam śpiewać bez końca. Lato mogłoby trwać bez końca, ale tak dobrze to nie ma.
1: Nie ma, niestety zobaczyłem, że w sobotę ulewy w całej Polsce.
0: Ajajaj.
1: Więc zapraszam tym bardziej, żeby posłuchać szczegółowej prognozy za momencik w RMF Max.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
14: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: I po reklamie.

0: wyjazd.
1: Na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Środowe popołudnie w większości Polski jest pogodne, ale są rejony, gdzie wciąż to chmury rządzą na niebie. Mowa o części Podkarpacia, Małopolski czy Śląska i tam, gdzie niegdzie może jeszcze spaść deszcz. Słupki i rtęci w Rzeszowie oscylują w okolicy 24 kreski i tam jest najcieplej. Na zachodzie i w centrum termometry pokazują 22-23 stopnie, a najchłodniej w Trójmieście. Tam 19 na plusie. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc tego popołudnia nikt nie powinien narzekać na samopoczucie.
0: Słuchajcie, bo my prawie zapomnieliście, wy byście zapomnieli, bo my byśmy prawie zapomnieli, że jest teraz ostatnia szansa na to, żeby wejść do naszej zabawy Casa de Palma czeka.
5: Jeszcze tylko 6 minut, mnożymy wasze szanse razy 550, 7327, SMS o treści Max za 3,69.
0: Max. Śmiało, śmiało, runda bonusowa już dzisiaj nie wróci.

0: Jak to się wszystko pięknie składa na naszej antenie. Fire, Shimza, a za oknem słuchać u nas syreny. Mam nadzieję, że to nie jadą do nas, żeby gasić te muzyczne pożary.
1: Nie, nie, tu nie trzeba, proszę. To zawróćcie! Do nas nie trzeba!
0: Nie tą razą. Chociaż teraz też będzie bardzo, bardzo gorąco, bo mamy gorącą premierę i zagramy to pierwsi w Polsce, moi drodzy. I to jest bardzo gorąca współpraca, na którą wiele osób czekało i to jest numer kozak. Ludzie na to czekali bardzo, bardzo długo i się doczekali. Mata i White 2 115. Dwa lata temu nagrali numer 1 na 100, a teraz trochę podbijają stawkę.
1: Tak, bo 100 plus 2 lata według prostego rachunku wychodzi milion i po 1 na 100 dostajemy 1 na milion. Mata znów z White'em 2115 ratują wakacje.
0: To jest piękne, słuchajcie, to jest nostalgiczne, także wielka prośba od RMF Max do ekipy słuchaczy RMF Max. Dajcie głośniej i posłuchajcie, to jest banger. And now, ladies and gentlemen,

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Lecimy tak.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: kosmetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Lato na Maxa.
0: Lato na Maxa!
2: To popołudnie z RMF Max, wybiła godzina 16. Zapraszam na Flash. Kinga Nega. Zaczynamy. Jest odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego na list od polskiego prezydenta. Karol Nawrocki, przypomnijmy, napisał go z okazji 35. rocznicy ukraińskiej niepodległości. Prezydent Ukrainy podkreślił, że wsparcie Polski od pierwszych dni rosyjskiej inwazji nie zostanie zapomniane. Co jeszcze pisze prezydent Zełenski?
3: Podkreśla zaangażowanie w rozwijanie więzi między naszymi dwoma, jak pisze, silnymi narodami, z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO. Zełenski do swojego wpisu w mediach społecznościowych dołączył list, który otrzymał od prezydenta Polski.
2: Informowała Magdalena Greinert. Uwaga rodzice, by otrzymać 300 zł z programu Dobry Start we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia. Choć nabór potrwa do końca listopada, nie warto zwlekać, podkreśla Sebastian Szczurek z ZUS-u w Opolu.
4: Warto przypilnować tego terminu, bo data wysłania wniosku o wyprawkę szkolną ma wpływ na to, kiedy pieniądze wpłyną na konto. Rodzice, którzy wyślą wniosek o wyprawkę szkolną do 31 sierpnia, mają gwarancję, że ZUS dostarczy pieniądze na rachunek bankowy maksymalnie do końca września.
2: Wnioski o wyprawkę szkolną ZUS przyjmuje tylko elektronicznie przez swoją aplikację lub na przykład portal Empatia. Dobre informacje dla plażowiczów. Od Świnoujścia po Krynicę powiewają białe flagi. Chętni mogą kąpać się w Bałtyku.
5: Słoneczko świeci, jest dobrze.
6: 3 osoby są może w wodzie, więc jest dużo miejsca. W dali widać hel. Statki robią dekoracje horyzontu.
7: Jest bosko.
8: Dużo chillu.
9: Jeśli się rozkręcimy.
2: Usłyszał w Gdyni Stanisław Pawłowski. W Polsce na razie bez wysokich temperatur, za to do Włoch dotarła kolejna fala upałów. Na południu kraju termometry wskazują 45 stopni. Włosi coraz bardziej odczuwają też koszty chłodzenia domów. Letnie korzystanie z klimatyzacji to wydatek średnio około 140 euro.
1: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: To ma być pogodny wieczór w Polsce. Więcej chmur tylko na południu kraju, na północnym wschodzie lokalnie mogą pojawić się słabe przelotne opady. Temperatura od 19 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie do 24 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Noc również ma być pogodna, tylko na południu miejscami popada słaby deszcz. Nad ranem mogą też pojawić się lokalne mgły. Średnia temperatura od 9 do 13 stopni. Jutro w końcu powrót słońca.
1: Jeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na Maxa. W każdej chwili Max nadaje hit.
0: A tych hitów to dla was trochę przygotowaliśmy w godzinie 16 i nie zawahamy się ich użyć, żeby wasze popołudnie było jeszcze lepsze.
10: Jeszcze przed nami również finał zabawy Casa de Palma i kilka bangerów, między innymi Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls już teraz. Max.
0: To my już tutaj siedzimy cicho i was zostawiamy z tym numerem. Kawałek Siwek

0: Bit, który wkręca się głęboko w mózg, gdzieś pomiędzy fałdami mózgowymi. O to chodzi w RMF Max. Jest 16.11 i w tym momencie jeszcze między te fałdy wsadzimy jedną ważną informację.
1: I to dobrą informację, bo takie obwieszczenia nas też tak przyjemnie smyrają po mózgu i po portfelu i po baku samochodu, bo mamy obwieszczenie ministra energii. I moi drodzy, od jutra ceny paliw w dół.
0: Także kochani, jak tylko dacie radę na tej rezerwie jeszcze do domu, co z tego, że 2 kilometry zasięgu się świecą? Dasz radę, dasz
1: walczcie,
0: radę.
1: Walczcie, jesteście zwycięzcami. A jeżeli już musicie gdzieś zaparkować, to na stacji benzynowej, byleby tylko jakoś dotrwać do północy. Dacie radę. Zobaczycie, dacie radę.
0: Tymczasem Kuban, Zalia i Kyoto, a my trzymamy za was kciuki w tych dłuższych i krótszych powrotach z roboty do domu.

0: To był Kygo w RMF Max, a teraz w RMF Max w kanale nadawczym pora na kącik grzybiarza. Coś, co o tej porze roku pojawia się u nas regularnie, bo to są, słuchajcie, ważne rzeczy. Żebyście wiedzieli, że jak pójdziecie na spacer, to że są takie grzyby, które wyglądają jak borowiki, ale są całe niebieskie.
1: Nie niemieckie, źle usłyszeliście.
0: Niebieskie, blue.
1: To jest w ogóle najśmieszniejsze, one są niebieskie w środku. I to są w ogóle moim zdaniem te najlepsze, bo to są te o smaku smerfnym, takie lody.
0: 100%. No. Ale jednak mimo wszystko warto sprawdzić, czy ten, kto je znalazł pierwszy, to sam przypadkiem nie był na grzybach.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Casa de Palma, zabawa, w której codziennie coś wygrywacie, powraca po raz kolejny. Mamy już numer słuchacza, do którego dziś będziemy dzwonić. Czy mam wcisnąć ten wielki zielony przycisk?
2: Ja cię bardzo proszę, bo ja jestem w wielkiej niepewności, czy się dodzwonimy i do kogo się dodzwonimy, więc nie czekajmy dłużej, tylko proszę cię, dzwońmy teraz.
1: To ja go wcisłem, że tak powiem, kolokwialnie.
2: Michał Siwek wcisło. Nowe nazwisko ci dorabiam.
1: Pierwszy sygnał za nami. Przypominam, że czekamy.
2: A, to jeszcze drugi.
1: Tylko 6. O, dzień dobry! Coś ludzie odbierają bardzo często po tym drugim sygnale. RMF Max z tej strony, Michał i Natalia, zabawa Casa de Palma. Do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Do Ani.
1: Gdzie cię złapaliśmy?
3: No właśnie wróciłam z pracy i przygotowuję obiad.
2: O, super! A jakie plany obiadowe? Jakbyś nam mogła zdradzić, żeby nam ślinka pociekła?
3: Chyba jakaś odgrzewka, ryż z gularzem z wczoraj.
2: Ale słuchaj, odgrzewki są najlepsze, bo taki gulasz się przegryzie, także ja zazdroszczę.
1: Poza tym nie trzeba robić świeżego, roboty znacznie
2: dokładnie,
1: mniej, ja odgrzewki
2: dokładnie.
1: Lubię najbardziej. Absolutnie. No dobrze, no to...
3: Zwykle drugiego dnia smakują lepiej, prawda?
2: Wszystko się zgadza.
1: Słuchaj, czas by było przejść może do konkretów, bo my dzwonimy tutaj w towarzystwie 26 palm, a na każdej z nich kokos. I w zależności od tego, jaką palmę wybierzesz i jaki kokos z niej spadnie, no to od tego zależy, jaką nagrodę dziś zgarniesz. Wiesz o tym?
3: Tak, wiem.
2: No to myślę, że warto przypomnieć w tym miejscu, co w tych kokosach może się znajdować, a mamy tu przepiękne nagrody, bo jest na przykład maszyna do popcornu, mamy Instaxy, mamy głośniki JBL, mamy też oczywiście kasę, bo to zabawa Casa de Palma, więc nawet 15 tysięcy złotych możesz sobie strząsnąć dzisiaj z tej palmy.
3: Którą? Bardzo się cieszę.
1: Którą?
3: Nie spodziewałam się kompletnie, ale...
2: Tylko słyszymy, że jesteś lekko zaskoczona i już się zastanawiasz chyba. Właśnie, która to może być palma, która będzie najszczęśliwsza?
3: Wybierałam numer 7.
2: A czemu siódemka? Że tak zapytam, znienacka.
3: Zupełnie bez przyczyny. Po prostu pierwsza przyszła mi na myśl i dlatego chyba.
1: Dobra, to trzęsiemy palmą. Natalia, co jest pod siódemką?
2: Siódemeczka. Powiem szczerze, bardzo sympatyczna jest ta siódemeczka, bo to jest maszyna do popcornu. To jest bardzo fajny bajer, możesz sobie zrobić świetny wieczór kinowy właśnie z taką maszyną i poczuć się jak w kinie, a będzie dużo, dużo taniej.
3: Bardzo dziękuję.
1: A jaki aromat się po domu roztoczy?
3: Już to czuję.
1: Masz fajnych sąsiadów?
3: Idealny.
1: No to bądź na nich przygotowana, bo jak oni poczują, to przyjdą. Jeszcze raz gratulujemy! Maszynka do popcornu! A jeżeli ktoś z was chciałby jeszcze wziąć udział w naszej zabawie Casa de Palma, zawalczyć o 15 tysięcy złotych albo taką właśnie maszynkę do popcornu, 7327, SMS za 3,69, ślecie, a w treści wklepujecie Max.
2: A to jest rzecz bardzo ważna, bo te palmy codziennie wyrastają, nowe kokosy codziennie się mieszają, także nigdy nie wiadomo, co wam się uda wylosować, ale na pewno uda się wylosować coś pięknego.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Niezwykły dzień dzisiaj. Armin van Buuren za nami, a przed nami... Dziś dowiedzieliśmy się oficjalnie, że będzie odświeżona wersja kultowej gry Heroes 3 of Might and Magic.
1: To jest duży news. Przyznam oficjalnie i bez bicia, że nie dla mnie, bo ja w Heroesów nigdy nie grałam.
0: Nigdy?
1: Nigdy.
0: Niemożliwe.
1: Ale to jest ten moment, żeby tematem zacząć się interesować. Nigdy nie jest za późno.
0: Boże, to jest
1: słuchamy,
0: całe moje
1: nie oceniamy, okej? Okay?
0: Słuchamy, nie oceniamy, absolutnie.
1: Dziękuję. Ja
0: ale...
1: wolałam Tibie, jakby.
0: Okej, no to przynajmniej tyle.
1: Okay.
0: Przynajmniej tyle.
1: Dziękuję.
0: Heroes 3 wracają, a my z tej okazji chcemy wam zrobić Heroeskop. A zadanie proste dla was. Wy wysyłacie nam tylko, co wam dziś do zrobienia zostało.
1: A my będziemy się zastanawiać, jaki jest tydzień i jaka populacja się zwiększa. A zatem, kochani, do boju.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąc
0: na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: To ma być pogodny wieczór w Polsce. Więcej chmur tylko na południu kraju, na północnym wschodzie lokalnie mogą pojawić się słabe przelotne opady. Temperatura od 19 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie do 24 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Noc również ma być pogodna, tylko na południu miejscami popada słaby deszcz. Nad ranem mogą też pojawić się lokalne mgły. Średnia temperatura od 9 do 13 stopni. Jutro w końcu powrót słońca.

0: Daria Zawiałow, hej hej w RMF Max, a my mówimy hej hej słuchacze RMF Max, co tam u was, co się dzieje, jakie zmiany się wydarzą w związku z Heroesami Trójką? To są pytania, które zadajemy bardzo poważnie, w celu wróżenia, przewidywania przyszłości. A więc mamy na przykład wiadomość od naszej słuchaczki. Witam, mi zostało dzisiaj jeszcze opróżnić boksy w stadninie koni i potem wolne do poniedziałku.
1: Astrologowie ogłaszają tydzień koniary. Populacja dni wolnych podwaja się.
0: Jej! To chyba dobrze, nie?
1: To dobrze, no. Heroeskop tylko dobre informacje przynosi.
0: To mamy jeszcze jedną prośbę o wróżbę. Dzisiaj do zrobienia zostało tylko posprzątać halę warsztatową, a patrząc na ten bałagan, to sprzątanie w stylu pozamiatam pustynię, niczym nie ogarniam tej kuwety.
1: Astrologowie ogłaszają tydzień L4. Populacja pracowników zmniejsza się. Co wam jeszcze zostało do zrobienia? Jak chcecie, żeby wam Heroeskop coś wywróżył, piszcie śmiało albo zostawiajcie głosówki na Messenger RMF Max.

0: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
13: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: Na zegarach mamy już godzinę 17 w RMF Max. Czas na najświeższy flash. Kinga Nega, zapraszam. 5 kolejnych F-35 zasili polskie lotnictwo. Maszyny są już w drodze z Teksasu do Polski. Do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku dotrą za kilkadziesiąt godzin.
1: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
0: Podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Znamy maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 57 groszy, benzyny 98 7,39, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy, wynika z obwieszczenia ministra energii. To oznacza, że ceny maksymalne benzyny będą niższe o grosz, a oleju o 7 groszy. Już tylko kilka dni zostało do pierwszego dzwonka. Szkoły i przedszkola przygotowują się do nowego roku. Pedagodzy zwracają uwagę na coraz bardziej odczuwalne skutki niżu demograficznego.
2: Mamy jeden oddział mniej. Także były 4 oddziały, teraz są tylko 3 oddziały. To jest zdecydowanie mniej, ale szczerze powiedziawszy nawet lepiej, dlatego że mamy jedną salę do wykorzystania na zajęcia socjoterapeutyczne, ewentualnie na integrację sensoryczną. Także do tych zajęć dodatkowych, które w planach przedszkola mamy.
0: Przyznaje Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola numer 4. I na koniec kolejny krok w stronę Marsa i jeden z największych projektów w historii prywatnej astronautyki. SpaceX, firma należąca do Ilona Muska, planuje budowę największego w swoich dziejach kompleksu startowego. Inwestycja w Luizjanie pochłonie około 100 miliardów dolarów. Nowa baza ma obsługiwać rakiety przeznaczone do lotów na orbitę okołoziemską, Księżyc i Marsa.

0: przed nami spokojny wieczór. W większości kraju ma być pogodnie, tylko na południu przybędzie chmur, a na północnym wschodzie może przelotnie pokropić. Temperatura od 19 do 24 stopni. Noc również przyjemna, z niewielkim zachmurzeniem i lokalnymi mgłami o poranku, na termometrach od 9 do 13 stopni. A jutro już więcej słońca niż w ostatnich dniach, tylko na wschodzie i południu okresami pojawi się więcej chmur, na termometrach nawet do 26 stopni na południu kraju.
1: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
2: Są takie tradycje, które niezależnie od tego, co się dzieje na świecie, obchodzić po prostu trzeba.
3: Trzeba.
2: I my się pilnujemy, żeby je obchodzić bardzo.
3: Nawet jeśli tradycje nie obchodzą was, to my je obchodzimy.
2: Bo nas obchodzą bardzo.
1: Max.
3: Zagadkowa środa startuje już za moment w RMF Max, a tymczasem witamy się ponownie. Siwek i Kawałek. Jest 17:03.

0: Nothing breaks like a heart, nothing sings like Miley Cyrus w RMF Max. Przed chwilą właśnie ona z Markiem Ronsonem.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Pozwolę sobie przejść na język polski i powiedzieć, że nikt nie zadaje takich zagadek jak kanał nadawczy co środę po godzinie 17.
0: Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że miała na głowie liść. Co trzymała w ręku Asia?
2: I to jest bardzo trudne pytanie. To jest zagadka do was, drodzy słuchacze RMF Max. No jeżeli ktoś ma to rozwiązać, to właśnie ekipo Droga Wy. Dlatego bardzo was prosimy, jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, tropy, cokolwiek wam przychodzi do głowy w związku z tą zagadką, to prosimy was o głosóweczki na Messengera RMF Max.
0: Tylko tam. Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że ma na głowie liść. Co trzymała w ręku Asia?
2: To mogło być wszystko.
3: Lato na maksa!
2: A jednocześnie poprawna odpowiedź jest tylko jedna.

0: jest Gibbs, to jest Ego i to jest ostatni dzień lata, chociaż nie do końca jest to zgodne z kalendarzem, ale zgodne jest co innego. To jest ostatnia tego lata zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: I chyba naprawdę jest trudne, bo zgłoszenia, odpowiedzi już jakieś są, ale jeszcze nie trafiła nam się poprawna, także może przypomnijmy zagadkę.
2: Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że ma na głowie liść. Co trzymała w ręku Asia? Sprawdźmy.
3: Czyżby trzymała ona parasolkę?
2: Otóż nie. Nie była to parasolka.
0: A czy to jest blisko chociaż?
2: Nie.
0: Okej. Musiałeś zastanowić.
2: Musiałem chwilę pomyśleć, tak. Nie, załóżmy, że był słoneczny dzień.
4: Odpowiedź jest prosta. Asia wracała z lasu, z grzybów i ludzie prawili jej komplementy, ponieważ zebrała pewnie fajne prawdziwki, nie?
0: Jakbym miała fajne prawdziwki, to komplementy na pewno by się sypały,
2: ja myślę,
0: nie?
2: Że tak. Znaczy niewykluczone, słuchajcie, że Asia miała fajne prawdziwki, ale... Ale nie o to chodziło.
5: Bo to był liść laurowy. Tutaj Marcin, pozdrawiam.
2: Nie no, to nie była Laura, to była Asia.
0: Ale to w ogóle, wiecie, to się ze sobą chyba nie łączy. Takie coś mam dziwne przeczucie. W każdym razie, jeżeli drodzy detektywi macie jakieś pomysły, co takiego w rękach Asia może mieć, to głosówki na Messengera RMF Max cały czas przyjmujemy.
2: Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że ma na głowie liść. Co trzymała w ręku Asia? Głosówki.

0: Co za banger. David Guetta, Alok, Stick Figure w RMF Max, ale dobra, dobra.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Dobra, dobra, zupa z zagadkowej środy.
0: Dokładnie.
2: Asia idzie przez osiedle i słyszy same komplementy. Nikt jednak nie zauważył, że ma na głowie liść, co trzymała w ręku Asia.
3: To proste. Asia miała w ręce karabin maszynowy. No, dlatego wszyscy byli do niej mili.
2: Dokładnie tak. Tak, właśnie o karabin
0: bardzo
2: maszynowy
0: mi się
2: chodzi.
0: Ta teoria.
2: Nie, tak serio to nie.
0: Naprawdę nie.
2: Naprawdę nie.
0: Ach.
2: Jednak nie.
4: Czyżby Asia trzymała w ręku lusterko?
2: A my wiemy, od kogo wy są z tym lusterkiem.
0: Bo przyszło kilka takich odpowiedzi, wy cwaniaki.
2: I my sprawdziliśmy, co mówi ChatGPT, jak się w niego wklepie naszą zagadkę.
0: Ciekawe, co, nie?
2: Ciekawostka, słuchajcie.
5: Moja koleżanka z czata GPT podpowiedziała mi, że Asia ma w ręku miotłę.
2: O!
0: Doceniamy uczciwość i szczerość. Ale też nie chodzi o miotłę, dodam, nie chodzi też o lusterko, bo to już mi Michał zdradził.
2: No i drodzy państwo, czas na...
0: Grande finale?
2: Grande finale, tą jedyną, tą prawdziwą odpowiedź na naszą zagadkę.
6: Myślę, że Asia szła z pieskiem na rękach i wszyscy skupili się na komplementowaniu pieska.
7: Asia miała psa, prawdopodobnie na smyczy, bo dzisiaj jest Dzień Narodowy Psa.
8: Ladies and gentlemen, we got him.
0: I to jest piękne, to jest beautiful, tylko ja pragnę doprecyzować. Czy to piesek na rękach był, czy jednak smycz?
2: Chodziło o smycz, ale myślę, że szczeniaczek na rękach to też jest odpowiedź, którą jesteśmy w stanie uznać za prawidłową, więc gratulujemy. Pamiętajcie, pieski, pieski, pieski. One przynoszą w życiu szczęście. RMF Max. I'm

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
5: Przed nami spokojny wieczór. W większości kraju ma być pogodnie, tylko na południu przybędzie chmur, a na północnym wschodzie może przelotnie pokropić. Temperatura od 19 do 24 stopni. Noc również przyjemna, z niewielkim zachmurzeniem i lokalnymi mgłami o poranku, na termometrach od 9 do 13 stopni. A jutro już więcej słońca niż w ostatnich dniach, tylko na wschodzie i południu okresami pojawi się więcej chmur, na termometrach nawet do 26 stopni na południu kraju. We'll be right back.

0: Moving to the Sun to Hugel w RMF Max. W tę samą stronę was wysyłamy. Słonko powoli zachodzi, wy wychodzicie z roboty i wieczór robi się coraz przyjemniejszy, bo zaraz też graba w RMF Max.
1: Więc muzycznie będziecie tak rozpieszczani, że was nikt jeszcze tak dzisiaj nie rozpieszczał. No i mamy nadzieję, że ten środowy wieczór po prostu będzie piękny. No, środa minie, tydzień zginie i jesteśmy właśnie w tym etapie, że tydzień ginie, kochani.
0: Przypominam również, że jeżeli ktoś się jeszcze nie załapał na bilety na Fire Festival, no to cały czas są one do zgarnięcia u Graby, więc zostańcie koniecznie przy radiu. A my się żegnamy. Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek. Super było z wami być. Trzymajcie się. Pa!

0: Barbara.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
5: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
10: I po reklamie.

0: Za moment pogoda w RMF Max.
1: Wieczorem będzie pogodnie. Właściwie w całej Polsce termometry będą pokazywać od 14 stopni nad Bałtykiem, w okolicach Trójmiasta, 16 na Pomorzu Zachodnim, na Podlasiu tylko 14 kresek. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku, około 19 stopni, w Małopolsce i na Śląsku tak 17, 18 i podobnie w Rzeszowie. Jutro od 22 nad morzem do 26 stopni w Opolu, Katowicach, Rzeszowie. Cały dzień ma być słoneczny i pogodny.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: Się posiedziało, się posłuchało, tak więc dużo się będzie działo muzycznie dzisiaj w Max Party. Jeszcze na wakacjach Przemek Grabowski, witajcie po 18:00. Będę miał dla was, no może chyba już moje ostatnie bilety na Fire Festival. Będą też goście specjalni dzisiaj wieczorem, na przykład Sokół. Będzie fajny kawałek od Sokoła, którego może jeszcze nie słyszeliście. A na starcie naszego spotkania Temper City, ich wersja Self Aware. Tak naprawdę to mamy, wiecie, dwie wersje tego hitu. Jest taka wersja TikTok Techno rozpędzona i jest wersja tej ekipy, taka bardziej alternatywna, Temper City, Self Aware.

Imprezowo, wakacyjnie, low, low, low, low, Flowrida, T-Pain. No jak Timbalanda zapraszają u nas na festiwale, to Flowrida może też by się pojawił na jednym z nich. Na Fire Festiwalu też będzie pięknie od piątku, w sobotę i w niedzielę będzie ekipa RMF Max. Muzycznie będzie się działo i będę miał dla was bilety i to jeszcze w tej godzinie. Zapamiętajcie numer SMS 3001 albo Facebook RMF Max. A co tam u was dzisiaj ciekawego w kolejny dzień jeszcze na wakacjach, bo u mnie dzieje się muzycznie teraz kolejna taka ciekawostka, którą już chyba słyszałem. Słyszeliście, ja się zakochałem w jej nowej piosence. Tak śpiewa Zalia. Tylko kochaj mnie.

pięknie to zrobił Robin Schulz i Betty Times. Z pozdrowieniem dla chłopaków w tej chwili na rusztowaniu. Naprawdę szacunek dla budowlańców, dla Bogdana i ekipy, że oni o tej porze, słuchajcie, po 18 nie rzucili wszystkiego, że nad godziny jadą tam, prawda, za prawą. Chłopaki, do zachodu słońca jeszcze trochę. Zostańcie z RMF Max, wróci Dawid Podsiadło. Będą też nowe house'owe nuty. Jest tutaj dobry beat, jaki przynosi Sony Fodera.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

Błysk, Dawid Podsiadło też ma wakacyjny hicior, a na koniec wakacji RMF Max zaprasza na Fire Festival już w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Piątek, sobota, niedziela wśród headlinerów BDOS, Alan Walker, DJ Snake. W line-upie także Elderbrook, Andy Dust, Kungs, Mary z Polski, Kuke, Zalia, Problem, Miju. Naprawdę będzie się działo, będę miał dla was bilety. Oto pytanie, kto może nie był nigdy jeszcze na festiwalu? Tak do tego podejdźmy. Może jest ktoś, kto jeszcze nigdy nie był i chce przeżyć ten pierwszy raz. No to napiszcie, kto nie był i dlaczego. SMS-owo na 3001, koszt jak zwykła wiadomość, 3001, albo na Facebooku RMF Max. Dla tych, którzy nie byli jeszcze na festiwalu też, gościu, który również rządzi na festiwalach. No i na Ibizie też, Sony Fodera, nasze jeszcze wakacyjne house w RMF Max. Nowość tego tygodnia, Sony Fodera śpiewa Becky Hill, Say Something, tak to leci.

0: Potańczymy przy takich bitach także o 21:00. Zapraszam na Max Party, tutaj Dub Dogs i How Does It Feel. Dziękuję za wasze wiadomości. Numer SMS-y to 3001 albo Facebook RMF Max. Kto nie był jeszcze w ogóle kiedykolwiek, nigdy na festiwalu? Najczęściej pojawiają się dwa powody. Finansowy, wiadomo, oraz czasowy. No, kasa i czas. Jedno i drugie trzeba mieć. Kto chce mieć swoje bilety na Fire Festival na ten weekend? Dajcie znać. 3001 albo Facebook RMF Max. Kto może jeszcze nie był na festiwalu?
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
5: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach maluchowych.

0: jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: Wieczorem będzie pogodnie. Właściwie w całej Polsce termometry będą pokazywać od 14 stopni nad Bałtykiem, w okolicach Trójmiasta, 16 na Pomorzu Zachodnim, na Podlasiu tylko 14 kresek. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku, około 19 stopni, w Małopolsce i na Śląsku tak 17-18 i podobnie w Rzeszowie. Jutro od 22 nad morzem do 26 stopni w Opolu, Katowicach, Rzeszowie. Cały dzień ma być słoneczny i pogodny.

0: Takie rapsy kiedyś królowały. Lerek, innowator, moja panierka, no teraz nasza słuchaczka Elwira. Witam cię w RMF Max.
1: Witam, witam.
0: Elwira napisała, że też nie była jeszcze na festiwalu. Elwira, ale w ogóle?
1: W ogóle,
0: to jeszcze tego nie przeżyłaś. Nie przeżyłaś tych kolejek i tych muzycznych emocji. Jeszcze nie poczułaś bólu w nogach i głodu w środku nocy?
1: Nie, nic tego.
0: Okej. Fire Festival w najbliższy weekend. To już taki ostatni dzwonek. Słuchaj, podam ci tylko kilka gwiazd z line-upu tego weekendu. Na przykład Kukę, Andy Dust i Alan Walker. I teraz pytanie, kto z nich miał najwięcej hitów na liście Hot Bands jak do tej pory?
1: O, rany, nie pamiętam. Stawiam na Alana Walkera.
0: I bardzo dobrze, będzie w sobotę, a ty masz swój karnet podwójny na 3 dni na Fire Festival na Stadionie Śląskim. Start już za 2 dni. To taki festiwal last minute. W końcu będziesz mogła przeżyć swój pierwszy festiwal kiedykolwiek. Pięknie, gratulacje. Elwira, kogo pozdrawiasz?
1: Całą rodzinkę, męża, który mnie na pewno słucha, i wszystkich słuchaczy.
0: Dziękujemy. Ekipa RMF Max też będzie na miejscu. I Elwira, posłuchaj teraz headlinera. Będzie w sobotę Alan Walker, Ava Max i bardzo głośne, bardzo przebojowe Fate. Miłej zabawy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
7: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
8: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Bardzo pogodny i słoneczny czwartek zapowiadają synoptycy właściwie w całym kraju. Jutro od 22 stopni nad morzem do 26 w Opolu, Katowicach, Rzeszowie. No a dziś wieczorem termometry mają pokazywać jakieś 14 kresek nad Bałtykiem, to okolice Trójmiasta. Dalej na zachodzie będzie około 16 stopni. Na Podlasiu też tylko 14 stopni. Najcieplej ma być wieczorem na Dolnym Śląsku, około 19 kresek. W Małopolsce i na Śląsku jakieś 17-18 stopni i podobny wieczór będzie w Rzeszowie.
1: Cześć, witajcie po 19 i Przemek Grabowski w Max Party. Słuchajcie, wiem, że Sokół się tu kręci, rozmawia z Kariną Nicińską. Będzie fajna nuta od Sokoła. Będzie tutaj gościnnie dosłownie za kilka minut. Teraz DJ Goja, Jason Derulo, Wakacyjne Michiko.

0: kibice zrobił nam na lato Axwell w RMF Wax. Whatever turns you on. Czas to naszego gościa specjalnego. Będzie to świeżego od Sokoła, który przecież jest częścią projektu Enklawa. Już jutro w Warszawie. Finałowa impreza, finałowy koncert. No i teraz gość specjalny i Karina Nicińska z naszym gościem.
1: A ze mną w studiu RMF Wax Wojtek Sokół. Cześć.
2: Cześć.
1: Wiem, że prosto z próby za chwilę koncert w ramach projektu Enklawa. Jak idzie? Gotowy?
2: Słuchaj, no to są takie warunki, że właściwie odpoczywamy, a nie próbujemy.

płacisz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję.

To też jest hit tego lata, bez dwóch zdań. Magnetic od projektu Bauza, a za chwilę chrześniaczka Dolly Parton, która odeszła wczoraj w wieku 80 lat. Absolutna muzyczna gwiazda, ikona muzyki country. Jej przyjacielem był nawet sam Slim Shady Eminem. No i bardzo blisko była z nią Miley Cyrus. Miley, jej kwiatki już za chwilę.

Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine. I tam też świętują międzynarodowy przecież Dzień Psa. Jak tam u was dzisiaj wygląda to świętowanie? Bo wiadomo, że świętują wszystkie pieski rasowe, kundelki, kanapowce i te, które uważają, że kanapa może należy tylko do nich. Święto ma przypominać o adopcjach i psach, które czekają na dom. Nie zapominajmy o tym. Dzisiaj wieczorem spacer może być dłuższy. No zróbcie to dla swojej psinki. Teraz też na spacery Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max.

0: Pirit, Martin Garrix i Ed Sheeran na pewno też kochają zwierzaki. Dzisiaj dzień psa, a wiecie, że piesek to potrafi nauczyć się naprawdę dużej liczby słów. Najzdolniejsze osobniki to rozpoznają nawet setki przedmiotów, a rekordziści potrafili odróżniać nawet ponad 1000 nazw. Ja nie wiem, który piesek jest tak uzdolniony, czy twój też tak ma. Mimo wszystko zejdź z kanapy, pozostaje jednak chyba wciąż wyjątkowo trudnym komunikatem. Zostańcie z RMF Max, za chwilę coś dobrego od Adama Lamberta, sprawdzimy też, co niedługo w pogodzie.
1: Reklama. Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: szkół szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

bardzo pogodny i słoneczny czwartek zapowiadają synoptycy właściwie w całym kraju. Jutro od 22 stopni nad morzem do 26 w Opolu, Katowicach, Rzeszowie. No a dziś wieczorem termometry mają pokazywać jakieś 14 kresek nad Bałtykiem, to okolice Trójmiasta. Dalej na zachodzie będzie około 16 stopni. Na Podlasiu też tylko 14 stopni. Najcieplej ma być wieczorem na Dolnym Śląsku, około 19 kresek. W Małopolsce i na Śląsku jakieś 17-18 stopni i podobny wieczór będzie w Rzeszowie.

0: Dobrze tu jadą z bitem imprezowo chłopaki, White i przyjaciele. To coś. Dzisiaj poza pierwszą dziesiątką listy Hot Bands, a co tam się wydarzy, dowiemy się już po godzinie 20. Głosujecie na rmfmax.pl. Będzie też kilka bardzo ciekawych nowości. Wśród nich Babylon od Yearboxa. No i oczywiście Swedish House Mafia dzisiaj może nawet na miejscu pierwszym.
1: Tu RMF Max, Robert Wojanowski. Dobry wieczór w środę. Ostatnia środa tegorocznych wakacji. Już odliczamy dni do początku roku szkolnego, no ale podpowiem jeszcze, jakie duże imprezy będą się w Polsce odbywać w czasie najbliższego weekendu, bo to będzie taki weekend, w czasie którego będziemy żegnać wakacje. No i duże wydarzenie odbędzie się na Stadionie Śląskim. Trzy dni naprawdę dobrej imprezy od piątku do niedzieli. Tutaj wystąpią tacy artyści jak B2S, Kukę, Mi, Problem, Zalia, to piątek, w sobotę Alan Walker, Elderbrook, Andy Dust, Bledka, Nervo, no i w niedzielę między innymi DJ Snake, Kangs, Bambi, Kizo, Mary z Polski, czy między innymi Reto. Tak bawić się będzie na koniec wakacji Stadion Śląski. No a na letnich brzmieniach we Wrocławiu w piątek Kacperczyk, Julia Wieniawa, Vito Bambino, do tego Król, a w sobotę tutaj Grzegorz Turnau, Natalia Grosiak, Mrozu, czy między innymi Kaśka Sochacka.
2: Reklama. Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
10: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
11: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
12: i Klemens prawy
11: meldują się na breloczkach.
10: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
14: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
3: Hity na Maxa.
4: Dobry wieczór, witajcie wciąż na wakacjach w ostatnią środę sierpnia. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Sprawdzamy, co się dzieje na liście Hot Bands. Będą fajne nowości. Wraca Eli Oaks, a zestawienie otwieramy dzisiaj plażowo, afrohausowo. Topik i Becky G. Ich Sorry Papi.
3: RMF Max. 10. Numer 10.

Mighty Fordo w numerze Alma Mater. Jeszcze więcej takiego bitu już od 21. Wakacyjne Max Party. Dajcie znać SMS-em na 3001. Co macie u siebie na imprezowych playlistach albo Facebook RMF Max na naszej wciąż wakacyjnej? Jest nowa nuta. Od tego gościa wraca Yearbox i jego Babylon. Ooh, baby.

0: DJ Alok i ciotka Jennifer Lopez, Everything is Fine, miejsce siódme. Ciotka daje radę, musicie przyznać. Lata temu świat tańczył do Waiting for Tonight, Jennifer Lopez wciąż w formie i na pewno zaskoczy jeszcze tak imprezowo, bardziej klubowo. Ja też was zaskoczę, bo będzie kolejna taneczna premiera ze Stanów. Czeka Griffin w numerze World Away. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
10: I o czym teraz myślisz?
11: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: 6.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Jego najwięksi fani w Stanach Zjednoczonych mówią, że Griffin to taki amerykański Armin van Buuren. Ten prawdziwy Armin przed nami na liście Hot Bands, a Griffin przed chwilą i Bunt, nasza kolejna taneczna premiera tego tygodnia, World Away. Jak słychać, w Stanach też potrafią robić dobre nuty. Sprawdzajcie więcej nowości na rmfmax.pl. Otwieramy już pierwszą piątkę, a tutaj numer, który bez dwóch zdań zasługuje na jedynkę, to na pewno. Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad.

Hip-hop, house, afrobity, to jego muzyka, to jego miłość. Wraca do nas Wiz the MC. Polecam wam jeszcze wakacyjnie. Falling Stars czeka na wasze głosy w tym tygodniu na rmfmax.pl. No i może jutro doczeka się debiutu. Przed wami nowa jedynka. Dzisiaj w środę, a trójkę otwierają Gipsygo i For Money, ostatni dzień lata. RMF Max. RMF Max. 3 numer.

sprawdzenie do tego, co tu się będzie działo o 21:00. Max Party, Josh Baker, nowość, house'owe bity w RMF Max, My Place, na razie w poczekalni. Na miejscu trzecim dzisiaj Gibbs, Ego i For Money na ostatni dzień lata. Na miejscu drugim już tak wysoko jednak Armin Van Buuren wciąż rządzi trendsowo w numerze Everlasting. A kto rządzi na szczycie? No ta ekipa wiralowo z internetu na miejsce pierwsze listy Hot Bands dzisiaj. To Tempest City i ich wersja Self Aware.

0: Nowa jedynka listy Kompensy, Temper City w numerze Self Away. Zostańcie z nami, za chwilę startuje Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść, gdzie warto być.
1: To RMF Max, Robert Wojewski, ponownie dobry wieczór. Sprawdzamy, jak można spędzać wolny czas przed weekendem, a są w naszych kinach nowości filmowe. Polecam film Buntownik. Tutaj były funkcjonariusz sił specjalnych pracuje jako prywatny ochroniarz w roli głównej Jason Statham, także znany schemat. On dobry, po drugiej stronie ci źli. No i wiadomo, kto wygra. To znaczy, tak przewiduje. Jest też film Wrong Girls, na ekranie m.in. Kristen Stewart, która wraz z przyjaciółką prowadzi dość chaotyczne życie, aż tu nagle pewnego dnia dzięki dziwnej substancji zyskują nadprzyrodzone moce, a konkretnie jedną telepatię. No i jeszcze czarna komedia Bogaci i Martwi, Chris Evans, Salma Hayek, Vincent Cassel, Anya Taylor-Joy na ekranie, rewelacyjna obsada. No i ciekawa koprodukcja, bo film nakręcono wspólnymi siłami Bułgarii, Grecji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Bogaci i Martwi to kolejna nowość na naszych dużych ekranach.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ważne bramki. Ważne linie. Ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
5: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
12: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
13: Ja nie mogę!
11: Gasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: planetę
1: kamperem bez granic.
2: Na lody.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

RMF Max, oczywiście, por favor, gracias, że jesteście z nami. Dzisiaj wieczorem robią wam muzyczne, imprezowe klimaty. Przemek Grabowski na mikrofonie, ze mną DJ Raf Mix. Tylko imprezowe bity, klasyki, nowości, dużo nowości. Teraz kolejno z nich wraca Daddy Trance, czyli Marlon Hofstadt otwiera nasz kolejny set w numerze I Like.

0: Też mają hit tych wakacji, ale słuchajcie, końcówka sierpnia to na pewno jeszcze nie koniec lata, a w ogóle to tak pod koniec to najlepiej sobie pojechać na wakacje, bo mniej tłoku i taniej. Pozdrawiam wszystkich, którzy odkładali swoje wolne na później. Dla wszystkich na urlopie, po urlopie, bez urlopu w naszym kolejnym secie już za chwilę Hurzel i jego Moving to the Sun.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: I po reklamie.

The Way You Are to Milki w nowej wersji od Davida Getty w naszym Max Party. A wiecie, co będzie w piątek? No wiadomo, że kolejny weekend, ostatni wakacyjny, ale to będzie także pełnia księżyca, którą będzie można podziwiać, bo ta sierpniowa to dopiero przed nami. Wypada za dwa dni i nazywana jest Sturgeon Moon, czyli księżycem jesiotra. No to już wiecie, co robicie w piątek wieczorem. Trzeba trochę dłużej posiedzieć na przykład na tarasie. Nie wiem, może ktoś może wyjść na dach, tylko żeby było bezpiecznie. Nie namawiamy do złego. Jak nie na dach, to przynajmniej do parku i robimy imprezę. My też. Kolejny set otwierają Pitbull i Kesha.

Ready for your love, Felix Yen i Sophie Ellis Bextor w naszym Max Party jeszcze na wakacjach. A wiecie, że na wakacje to w Chinach pojawiła się nowa atrakcja? Tam atrakcją staje się oglądanie rakiet wokół kosmodromów. Pojawiają się tłumy widzów, a kosmiczna turystyka obejmuje również takie miejsca stylizowane na powierzchnię Marsa. Mają tam takie miejscówki, gdzie można się poczuć jak na Marsie. No u nas jeszcze tego nie mają, ale za to mają Ring My Bell w nowej wersji. Ice otwiera nasz kolejny set w RMF Max, a za chwilę Shouse.

0: Błysk to będziemy może sprzątać, ale dopiero w sobotę. Na razie cieszymy się środą, wciąż wakacje. Dawid Bosiadło przed chwilą w RMF Max. My nie kończymy naszej imprezy po 22 w Max Party, na przykład Ed Sheeran, Martin Garrix i Oskar Cyms też bardzo imprezowo. A co macie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie znać także SMS-em na przykład na 3001. Dobrego bitu nie zabraknie. Tańczymy dalej.
1: Tu RMF Max, serwer Wojewódzki. Dobry wieczór w środę. Ostatnia środa tegorocznych wakacji. Już odliczamy dni do początku roku szkolnego, no ale podpowiem jeszcze, jakie duże imprezy będą się w Polsce odbywać w czasie najbliższego weekendu, bo to będzie taki weekend, w czasie którego będziemy żegnać wakacje. No i duże wydarzenie odbędzie się na Stadionie Śląskim. 3 dni naprawdę dobrej imprezy od piątku do niedzieli. Tutaj wystąpią tacy artyści jak BDS, Kukę, Mi, Problem, Zalia, to piątek, w sobotę Alan Walker, Elderbrook, Andy Dust, Bledka, Nervo, no i w niedzielę między innymi DJ Snake, Kangs, Bambi, Kizo, Mary z Polski, czy między innymi Reto. Tak bawić się będzie na koniec wakacji Stadion Śląski. No a na letnich brzmieniach we Wrocławiu w piątek Kacperczyk, Julia Wieniawa, Vito Bambino, do tego Król, a w sobotę tutaj Grzegorz Turnau, Natalia Grosiak, Mrozu, czy między innymi Kaśka Sochacka.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszamy.
10: Casa de Palma.
11: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
12: SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda?
16: No.
17: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
16: Kto? No wiadomo.
17: Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
21: Zdrowi.
22: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Żałujesz?
1: A ty żałujesz?
0: Ja nic nie zrobiłem.
1: No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
2: Lato na maksa!

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.